0: Tu Radio 7. Radio 7.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło na...

samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd, więc ta myśl,

0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie należy zbliżać się do Warty po pożarze hali w Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Będzie polski mecz w Paryżu, świątek kontra Linet. Dorota Werdycka, dzień dobry. Pożar o cynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany na miejscu. W nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
2: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do Warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki w miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik. Nie ma jeszcze nagrobka, ale jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się tuż przy betonowej płycie grobu.
4: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
2: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Zachodnia Europa walczy z upałami, Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury, Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą także do nas. Nie powiodło się wieczorem w Paryżu Magdalenie French, która przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Był to jednak i tak udany mecz dla polskich kibiców, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
6: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
5: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
2: Mecz Świątek-Linet odbędzie się już jutro.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studiu przedstawiciele Szkoły Podstawowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościennych, pan dyrektor Jacek Wiśniewski. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
9: Dzień dobry Panie Redaktor, witam słuchacze.
8: Oraz uczniowie klasy siódmej, prawda? Maja Sokołowska, dzień dobry Maju.
10: Dzień dobry.
8: I Filip Matysiak. Dzień dobry Filip.
11: Dzień dobry.
8: A rozmawiać będziemy o projekcie, który realizuje szkoła pod tytułem Tradycyjny sad. No i oczywiście na początek, no właściwie aż się prosi zapytać, cóż to jest za projekt?
10: A więc projekt Tradycyjny sad jest sfinansowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i głównym celem tego właśnie konkursu można nazwać jest ochrona starych odmian drzew. Sadzimy stare odmiany, dbając o różnorodność biologiczną.
8: Filip, skąd się wziął pomysł, żeby akurat wziąć udział w tym konkursie?
11: Nasz pomysł rozpoczął się akurat od tego, że 5 lat temu już powstała taka inspiracja, gdzie najmłodsze klasy, Leśne Skrzaty, to już oddział przedszkolny, brali udział w akcji ekologiczno-przyrodniczej pod hasłem Drzewko rośnie razem ze mną, podczas której właśnie sadziły przyniesione przez siebie drzewka owocowe w szkolnym parku. To wydarzenie nam pokazało, jak ważny jest kontakt dzieci z przyrodą.

0: Mamy porzeczkę i do tego jakieś rośliny towarzyszące.
1: A jabłonie to są jakieś konkretne odmiany?
0: Mieliśmy chyba kasztelanki, wiem, że mieliśmy i jeszcze...
1: A kosztele takie mi interesują, to jest taka stara odmiana. Pan dyrektor pamięta kosztele?
2: Tak, oczywiście. Najsmaczniejsze.
1: Nasz rocznik te kosztele pamięta, prawda?
0: Tak, u nas były kosztele, tak. I właśnie w tym roku jeszcze mamy porzeczki i wiśni. Mamy wiśnie, u nas przeważają.
1: A powiedzcie, czy jesteście w stanie określić, czym różnią się te stare odmiany drzew od tych współczesnych gatunków?
0: Tak, moim zdaniem na pewno smakiem się różnią i są dla mnie takie cenne. Dlatego bardzo się cieszę, że nasza szkoła bierze udział w tej akcji, ponieważ bardzo słabo doceniamy te stare odmiany drzew.
1: A kiedy już sadzicie te drzewa, to jest jaki to jest czas? To jest wczesna wiosna pewnie, co?
0: Tak, wczesna wiosna to jest. Akurat sadziliśmy drzewka tak chyba... miesiąc temu.
1: Mhm. I to dosadzaliście, rozumiem.
0: Tak, dosadzaliśmy.
1: No właśnie, a ile tych drzew tam w tej chwili jest?
0: W tym roku 8 mamy, akurat dokupiliśmy, bo tam jak przechodzimy do drugiego etapu, to dostajemy pieniądze na granty i tam właśnie zakupiliśmy 8 drzewek i rośliny towarzyszące.
1: A oprócz was, ile osób jest w projekcie? Czy to cała szkoła, czy tylko wybrane klasy? Jak to wygląda?
3: Ogólnie w naszym sadzie, akurat takiej naszej organizacji, jest 10-osobowy zespół. Mamy opiekuna, pana Sergiusza Skrobińskiego, który pomaga nam w tym projekcie. Uczestniczy z nami, tak jak sadziliśmy drzewka. Najpierw nam wytłumaczył, jak się dokładnie sadzi drzewka, jak trzeba je odpowiednio posadzić, przygotować podłoże. Więc pomógł nam w tym wszystkim i razem sobie dajemy radę z tym.
1: Mhm. Czyli jak posadzić drzewa, żeby one rosły, żeby dawały owoce?
0: Jak sadziliśmy drzewka, to oczywiście był z nami nasz taki pan Robert. Jest takim, można powiedzieć, nawet ogrodnikiem, który nam co roku zawsze pomaga. To pokazał nam, jak wykopać dobrze taki dołek i drzewka wsadzić. I nam to bardzo pomaga.
1: Ja bym chciała, żebyśmy opowiedzieli naszym słuchaczom, jak prawidłowo posadzić drzewo. Jak to wygląda? Maja, opowiedz ten proces. Jak powinno wyglądać? Czy ta dziurka powinna być mała, duża? Czy tam powinna być woda? Jak to powinno wyglądać?
0: A więc przede wszystkim zależy od drzewa. I jeśli chcemy właśnie posadzić drzewko, to oczywiście potrzebny nam jest bardzo dobry sprzęt i przede wszystkim zależy od drzewa, jakie ma korzenie. Żeby nie wpychać na siłę tam drzewka.
1: Czyli co, ta dziura musi być porządnie
0: Tak,
1: duża?
0: Zależy od drzewka.
1: A właśnie, od jakiego drzewa? Inaczej się sadzi się, rozumiem, wiśnia, inaczej...
0: Tak, zależy tak? Od korzeni.
1: Aha. Na co trzeba zwrócić uwagę, sadząc drzewa?
0: No właśnie, jak już wspomniałam, przede wszystkim od korzeni, żeby wykopać dobrą dziurkę, żeby nie była mała, bo korzenie mogą być za wielkie i po prostu te drzewko się nie zmieści.
1: Okej. I co dalej? Woda przed czy po?
0: Po.
3: Przede wszystkim jeszcze chciałem tutaj dopowiedzieć, również przy sadzeniu tych drzewek jest taki ogólny wzgląd, sprawdzamy jakość gleby. Przede wszystkim, żeby nam te drzewko urosło, żeby nie, w ogóle nie osuszyło się, żeby ładnie po prostu rosło, było piękne owoce miało, żebyśmy mieli z tego satysfakcję taką.
1: Okej. A myślicie, że za ile lat będziecie już zjadać owoce z tego drzewa? Czy one już kwitną, już owocują, czy to jeszcze nie jest ten etap?
0: Jeszcze nie ten etap, ale sądzę, że tak może za 10 lat takie drzewka, które sadziliśmy przykładowo 2 lata temu, to sądzę, że już będą gotowe owoce.
1: Panie dyrektorze, bo widzę, że młodzież pana tutaj dzisiaj zdominowała, a pana chciałabym też dopytać, bo od czasu do czasu słyszę taką informację od osób, które mówią, że aj ta młodzież to taka dzisiaj jest leniwa i w ogóle nic im się nie chce. Czy z perspektywy dyrektora szkoły może pan potwierdzić takie zdanie, że ta młodzież rzeczywiście się nie garnie do projektów, do ekologii, do społeczeństwa?
2: Absolutnie nie mogę tego potwierdzić. To raczej chyba żart. Zwłaszcza jak patrzę na swoich uczniów, jak słyszeliśmy, nawet przedszkolaków. Ale też do tego projektu ono ma swoje owoce, może jeszcze nie w postaci owoców pestkowych, ale absolwenci szkoły, ich rodzice zawsze na koniec roku przywożą jedną sadzonkę od danego rocznika i ona też zasila tradycyjny sad. Także są owoce już w naszym sadzie. A to, jak aktywne są nasze dzieciaki, to widać w zasadzie i słychać. Widać, jak z pasją opowiadają, jak są przejęci, zaangażowani we wszystkie aktywności.

0: postaci ekologiczne, ale też i nie tylko, bo to naprawdę uzdolniona młodzież i artystycznie, i sportowo. Właśnie wróciliśmy ostatnio z takiego tournée, można powiedzieć, i też z sukcesem. Także nie, absolutnie. Mhm. Dzieciaki nie są leniwe. Może bardziej inspiracji raz gdzieś brakować, ale na pewno to
1: nie lenistwo. Chciałam dopytać. Bardzo dobrze, że pan o tym zaczął, bo czasami to my dorośli nie powodujemy tego, że młodzież chce się interesować. My musimy też, nasza rola w tym, żeby właśnie tą młodzież trochę zainteresować, pokazać możliwości i pozwolić im chwycić bakcyla, prawda? Bo jak oni nie wiedzą, nikt ich nie zainteresuje, zwłaszcza ci dorośli, to później, no można rzeczywiście powiedzieć, że młodzież nie jest aktywna.
0: Dokładnie. Doświadczenie dorosłych powinno inspirować i zaszczepiać dzieci, młodzież do aktywności. Tutaj przy tradycyjnym sadzie jeszcze tak przy nim, bo to taki ten projekt, który teraz domykamy, trzeba też podkreślić, że on jest umiejscowiony w miejscu, gdzie jest kwietna łąka, gdzie są dla owadów hotele, bo też co roku zasilamy to miejsce w hotele, tak jak i również w budki lęgowe, które co roku w parku, w ponad stuletnim parku podworskim państwa Łebkowskich uzupełniamy i dbamy o przyrodę, nie tylko tu na dole, ale też i u gór.
1: No tak, bo niezwykłe okoliczności przyrody towarzyszą uczniom właściwie cały rok, bo wakacje też pewnie szkoła jest, park jest dostępny, tak, przede wszystkim. Taką tradycją szkoły są pikniki ekologiczne i czy w tym roku również taki piknik ekologiczny się odbędzie?
2: Tak, odbędzie się 8 czerwca. Przyjedzie do nas szkoła, która też oczywiście ma rotmistrza Witolda Pileckiego, szkoła z Przemiarowa. Będzie konkurs o wiedzy ekologicznej, będzie także mecz rozegrany pomiędzy naszą szkołą a szkołą z Przemiarowa i wspólny grill.
0: I tutaj mamy odpowiedź, gdzie jest lenistwo?
1: No właśnie.
0: Gdzie jest lenistwo? Końcówka roku, tak, napięte terminy, a my jednak znajdujemy na to czas, żeby zorganizować i Dzień Dziecka w szkole, i zorganizować piknik ekologiczny, nawet zaprosić gości, którzy nas odwiedzą i razem gdzieś w rywalizacji zmierzymy się.
1: Mhm. No właśnie, bo ten duch Pileckiego w waszej szkole i pewnie w tym parku się unosi, prawda?
2: Tak, każdego dnia staramy się kierować właśnie takimi wartościami, które nam przekazał codziennie, każdego dnia. Pamiętamy o nim na historii, na polskim i na matematyce. Jak to kiedyś wspomniałam, jest naszym takim wujkiem, który jest z nami zawsze.
1: I on też dużo mówił o ekologii, prawda?
0: Tak, to
1: też
0: to był gospodarz, przede wszystkim gospodarz, potem już oficer Wojska Polskiego, ale wywodził się z ziemi, kochał ziemię i był dobrym, nowoczesnym gospodarzem. Ja też mam nadzieję, że ten nasz tradycyjny sad w przyszłym roku, tak pozwolę sobie zapowiedzieć, podczas zjazdu absolwentów szkoły podstawowej w Wyszynach Kościelnych będzie atrakcją, bo będziemy mogli właśnie pokazać nasz dorobek też na tym kierunku, czyli odbudowy tradycyjnych, staropolskich odmian sadowniczych.
1: Zachęcamy też inne szkoły do tego, żeby brały udział właśnie w tego rodzaju projektach. Tymczasem dziś bardzo państwu dziękuję. Przypomnę, że moimi gośćmi dzisiaj byli przedstawiciele szkoły podstawowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych, pan dyrektor Jacek Wiśniewski. Dziękuję, panie dyrektorze.
0: Dziękuję bardzo, pani redaktor, słuchaczom.
1: Oraz uczniowie Maja Sokołowska.
2: Również dziękuję.
1: I Filip Matysiak.
3: Ja również dziękuję.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
4: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 dzień maja. W 1945 roku Aleksander Geisztor po 7 miesiącach wrócił z niewoli do Warszawy, a do niewoli trafił po klęsce Powstania Warszawskiego. Był jednym z założycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
3: Z kompletu, którym zajmowałem się, ocalali tylko dziewczęta. Chłopcy zginęli wszyscy w działaniach batalionów chłopskich.
2: W 1994 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Bank nie z tej ziemi. Rolę Leona Kury zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Zęby mnie bolą od tego jęczenia!
2: W 1999 roku polskie koszykarki przegrały w pierwszym meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Litwy 81-74. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 17 punktów.
5: To jest naturalne, po tylu latach, nawet na sam obiekt już jak wchodziłam, to było takie fajne uczucie. Ale pewnie byłoby ciekawie jakby jednak spotkać kogoś jeszcze z tych grających dziewczyn.
2: W 2010 roku koszykarski klub Polpharma Starogard Gdański wygrał mecz o trzecie miejsce Polskiej Ligi Koszykówki. Zawodnikiem drużyny był urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Tomasz Ochońko.
6: To dla mnie jest tylko korzyść i kolejne wyzwanie, które muszę podołać.
2: W 2014 roku dotychczasowy biskup archidiecezji warmińskiej Jacek Jezierski objął kanonicznie diecezję elbląską.
7: Żadne reparacje materialne nie są w stanie zrekompensować strat. W ludziach nie da się oszacować.
2: W 2017 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Racicach, będąc częścią polskiej ósemki.
8: Zmieniliśmy łódkę, zmieniliśmy skład. Niestety szlakowemu tamtej ósemki przydarzyło się zapalenie wrostka robaczkowego.
2: W 2017 roku Legia Warszawa została piłkarskim mistrzem Polski. W jej bramce stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz.
9: Legia mistrzem Polski w sezonie 2016-2017.
2: W 2021 roku odbyła się premiera filmu Amatorzy. Za dźwięk odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
10: Szekspir to poważna sprawa.
11: Pan nie wymawia R.
10: Michał Hol.
12: Ale wymawiam S.
2: Urodzili się w 1952 roku w Przasnyszu Jan Niksiński, artysta malarz.
13: Miałem takie ambicje, żeby pokazać przekrój tego, co dotyczyło mojego życia artystycznego.
2: W 1972 roku Wojciech Dąbrowski, polityk i menadżer, wojewoda mazowiecki w 2007 roku.
14: Samorządy odpowiadają za zapewnienie paliwa i zabezpieczeństwo energetyczne dla swoich mieszkańców na terenie poszczególnych gmin.
2: Zmarli w 1941 roku arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki. W 1940 roku został aresztowany wraz z biskupem Leonem Wetmańskim przez Niemców. Był internowany w Słupnie, następnie więziony w piwnicy budynku obecnego ratusza w Płocku, a później w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, gdzie zginął. Prawdopodobnie został rozstrzelany w lesie pod Białutami w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. Nie ustalono miejsca jego pochówku. W 1998 roku Tony Halik, podróżnik, dziennikarz, pisarz, współautor programów telewizyjnych. Dzieciństwo i młodość spędził w majątku swoich rodziców w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim.
15: Ten ruch płyt tektonicznych spowodował odsunięcie się, odpłynięcie Wielkiej Wyspy Madagaskaru od kontynentu afrykańskiego.
2: W 2021 roku profesor Henryk Samsonowicz, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, honorowy obywatel Pułtuska.
16: Wschodnie i północne Mazowsze było siedzibą zupełnie szczególnej grupy ludności.
17: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska po pożarze w Obornikach. Areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem, domagają się większych nakładów na szkolnictwo wyższe. Dorota Wardecka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
3: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
4: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
2: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
5: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
2: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów w marcu 2024 roku. Był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
6: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
2: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
7: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
2: A wyrok nie jest prawomocny. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
8: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
9: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
10: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
2: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
11: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
2: Starania o taki wpis trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
1: To są wiadomości Radia 7.
12: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magda Linet wygrały swoje spotkania i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. Do tej pory na korcie naprzeciwko siebie stanęły dwukrotnie i w bezpośrednich pojedynkach jest po jeden. W tym roku w Miami Linet wygrała ze Świątek, ale jak mówi poznanianka, tym razem nawierzchnia faworyzuje czterokrotną mistrzynię z Paryża.
13: Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz, bo zupełnie inne warunki na nawierzchnia. Wiadomo, warunki w Miami troszkę bardziej sprzyjające mi, no bo było troszkę szybciej, ale też wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji.
12: To po porażce z Linet Świątek zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. O swojej rywalce rozstawiona z trójką tenisistka mówi jednak niewiele.
13: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji w Dynamo-Orce, nie wiem.
12: To spotkanie dopiero jutro. Z francuskim turniejem za to pożegnała się Magdalena Frank, przegrywając ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7-4-6. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpański Rayo Vallecano. W 51. minucie Jean-Philippe Mateta zdobył bramkę na wagę pucharu. Anglicy mają patent na zdobywanie najmłodszego trofeum UEFA, bowiem w pięcioletniej historii tych swoich rozgrywek aż trzykrotnie po tytuł sięgały drużyny z wysp. Duńczyk Michael Wahlgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro di Italia. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy. Nie było w niej żadnego kolarza z czołówki. Polskie siatkarki rozpoczną Ligę Narodów bez swojej największej gwiazdy, czyli Magdaleny Stysiak. Ta nie pojedzie w przyszłym tygodniu na turniej do Chin. Selekcjoner Stefano Lavarini powołał 14 innych zawodniczek. Stysiak zostanie w kraju, bo najpóźniej zakończyła rozgrywki klubowe. Turniej Ligi Narodów w Nankinie rozpocznie się 3

0: Lotnie padać deszcz, lokalnie możliwe również burze. Dziś już nieco chłodniej, od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz w rejonach podgórskich, przez około 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Miliony na ratowanie zabytków. Wsparcie trafi do regionu. Wołodymyr Zełenski odznaczył burmistrza Płońska Andrzej Pietrasik z wizytą w Kijowie. Mistrz świata z Żuromina Mikołaj Kawecki obronił tytuł. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 13 milionów złotych na renowację zabytków. W ramach programu Mazowsze dla zabytków dofinansowanie otrzyma 138 inwestycji z całego regionu. Wśród nich znalazły się obiekty z północnego Mazowsza. Zabytki i ich właściciele potrzebują pomocy, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
3: W czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli, to są różni właściciele, instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły, to bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki, czy rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
2: Program mazowiecki pomaga uratować skarby regionu, mówi radna wojewódzka Katarzyna Bornowska.
4: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami. Program umożliwia rewitalizację i pozostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom.
2: Wsparcie trafi m.in. do Mławy, Dzierzgowa, Ratowa, Lekowa, Zeńboka, Gołymina Ośrodka i Sierpca. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty kościołów, konserwację polichromii, renowację elewacji oraz prace ratunkowe przy zabytkowych obiektach. Mława otrzyma wsparcie na drugi etap rewitalizacji zabytkowego ratusza. Parafia w Dzierzgowie na konserwację elewacji wieży kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dofinansowanie na prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowych świątyniach otrzymały również parafie w Lekowie, Gołyminie Ośrodku i Zeńboku. Najwyższe wsparcie w regionie trafi do Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy w Ratowie. Środki zostaną przeznaczone na prace ratunkowe i konserwatorskie przy bocznym ołtarzu pod wezwaniem Świętego Franciszka. Dotacje otrzymało także opactwo sióstr benedyktynek w Sierpcu na prace konserwatorskie przy bocznym ołtarzu w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Płońsk ze złotym sercem Ukrainy. Burmistrz Andrzej Pietrasik odebrał odznaczenie w Kijowie od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To ukraińska nagroda państwowa ustanowiona w 2022 roku dla osób i instytucji wspierających naród ukraiński w czasie wojny. Uroczystość odbyła się podczas Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów Partnerstwo, Odporność, Przygotowanie. Jak mówi burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, podczas uroczystości miał okazję zamienić kilka słów z prezydentem Ukrainy.
5: Podziękował mi za pomoc, jak udzielam Ukrainie. Dlatego, że są wdzięczni, że są ludzie, którzy chcą pomagać i uznali, że moja pomoc jest o tyle duża i wyjątkowa, że zostałem odznaczony. To jest państwowe odznaczenie.
2: Andrzej Pietrasik podkreśla, że otrzymane wyróżnienie jest docenieniem zaangażowania mieszkańców Płońska.
5: Ja sam nic nie znaczę. To jest medal dla płońszczan i dla ludzi, którzy nam pomagali. Wszystkie nasze jednostki samorządowe, wszystkie włączyły się w zbiórkę materiałów w czasie, kiedy wojna się zaczęła i wtedy ta pomoc była najbardziej potrzebna. To jest podziękowanie dla wszystkich ludzi, którzy pomagali, również dla tych stowarzyszeń, fundacji, które są z Płońska.
2: Płońsk znalazł się w gronie zaledwie dwóch polskich miast wyróżnionych ukraińskim państwowym odznaczeniem za pomoc humanitarną i wsparcie Ukrainy. Szczyt w Kijowie był największym spotkaniem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Ukrainy oraz ich zagranicznych partnerów. Rozmowy dotyczyły m.in. odbudowy terenów zniszczonych przez wojnę, funkcjonowania infrastruktury pod rosyjskimi atakami oraz współpracy samorządów. Czy środek do udrażniania rur może mieć coś wspólnego z lotami na Księżyc? Odpowiedź na to pytanie poznają uczestnicy wyjątkowego pokazu naukowego Domowa chemia w kosmosie, który odbędzie się w niedzielę w Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Wydarzenie przygotowano z okazji Dnia Dziecka. Na uczestników czekają widowiskowe eksperymenty chemiczne, kosmiczne ciekawostki oraz naukowe pokazy związane m.in. z paliwami rakietowymi i zasadami działania rakiet. Organizatorzy zapowiadają sporą dawkę wiedzy podanej w atrakcyjny i przystępny sposób, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pokaz poprowadzi Lucjan Staszewski, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, nauczyciel chemii, popularyzator nauki i współpracownik Centrum Nauki Kopernik. Jak podkreślają organizatorzy, prowadzący ma doświadczenie w badaniach nad materiałami wybuchowymi i paliwami rakietowymi. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14 w Ciechanowskim Parku Nauki Torus. Wstęp jest bezpłatny i nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Sport. Mikołaj Kawecki ponownie został mistrzem świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Zawodnik obronił tytuł wywalczony rok temu podczas zawodów Federacji International Powerlifting Federation. Tegoroczne mistrzostwa odbyły się w Raszynie pod Warszawą i zgromadziły 1352 zawodników z całego świata. Walczyli oni w konkurencji wyciskania sztangi leżąc w różnych kategoriach wagowych i wiekowych. Mikołaj Kawecki osiągnął wynik 187 kg, co sprawiło, że na najwyższym stopniu podium

0: Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Reklama.
3: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu, idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 8.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami zapowiadają śledczy. Związkowcy z sieci sklepów Dino nie wykluczają dalszych protestów. Rekordowe upały w zachodniej Europie. Dorota Wertycka. Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
9: Zatrzymanie mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republiki i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
11: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
9: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
12: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
9: Koalicja zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia tego ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, to wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu rejonach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
0: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni.
13: Masz temperaturę ta aumenta?
0: W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
9: Himalajskie rzeki zmieniają bieg, jak piszą naukowcy w piśmie Science, to z powodu ocieplenia klimatu. Obserwacje na przestrzeni 40 lat pokazują, że tempo zmian biegu rzek w tych górach praktycznie się podwoiło. Temperatura również rosła tu 2 razy szybciej niż średnio na Ziemi, a rzeki w Himalajach dostarczają wodę 2 miliardom ludzi.
8: To są wiadomości Radia 7.
14: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. We Wrocławiu dziś rozpocznie zgrupowanie piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowuje się do 2 meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą, we Wrocławiu w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Dziennikarze i kibice mają nadzieję, że Robert Lewandowski podczas zgrupowania przekaże informacje dotyczące swojej reprezentacyjnej kariery. A skoro o piłce nożnej mowa, to na krajowych boiskach ruszają baraże, a stawką jest awans do Ekstraklasy. Przed nami półfinały. O 17.30 Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź. O 20.30 Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa. Zwycięzcy pojedynków zagrają ze sobą w niedzielę w finale. 2 zwycięstwa i 1 porażka. To bilans środy naszych tenisistek na kortach Rolanda Garrosa. Swoje mecze wygrały i awansowały do 3. rundy Iga Świątek i Magdalinet, a z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch. Ostatnia z Polek przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7, 4-6, ale jak się okazało, po meczu walczyła także z bólem, który poczuła tuż przed spotkaniem.
15: Generalnie nie powinnam już grać później po pierwszym secie, co się okazało, bo jestem właśnie po OSG i jednak brzuch został naciągnięty, więc powinnam jakby posłuchać swojego organizmu, nie walczyć z tym. Niestety są takie dni, zdarzają się też w ważnych turniejach. Na rozgrzewce podczas meczu usłyszałam coś przy serwisach warm-upowych i później ten ból narastał.
14: Nieco gorzej idzie naszym deblistom. Z turniejem pożegnali się Katarzyna Piter i Filip Pieczonka. Dziś w pierwszej rundzie debla wraz z Węgierką Bondar zagra Magdalinet. Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa 98-80 w pierwszym spotkaniu półfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Najwięcej punktów dla Legii, bo 20 zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do 3 zwycięstw Legia prowadzi jak na razie 1-0. Następny mecz w piątek.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
9: Pogoda. Pogodnie i słonecznie dziś w większości regionów, choć chłodniej niż w ostatnich dniach. Przelotnego deszczu, ewentualnie burz możemy się spodziewać na północnym wschodzie i częściowo we wschodniej części kraju. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim i Żuławach oraz w rejonach podgórskich, przez 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos rolewski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
6: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
7: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
8: Yosera. We care, you grow.
9: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
8: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Yosilac.
9: Co one mi dadzą?
8: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
10: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażnica do remontu, wsparcie dla OSP w Mławie. Nowy projekt edukacyjny LOWE powstanie w Skrwilnie. Mazurska Mowa i młodzi laureaci działdowo z pierwszym konkursem gwary. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie otrzymała dofinansowanie na remont strażnicy. Miasto Mława podpisało umowę z województwem mazowieckim w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2026. Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczenia do koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleń w budynku OSP przy ulicy Piekiełko 66 w Mławie. Zakres prac obejmie remont ścian. Całkowity koszt zadania wynosi 12 800 zł. Taka sama kwota została przyznana w formie dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Bez kolejek, bez pośpiechu i o dowolnej porze. Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego być może już wkrótce będą mogli odbierać urzędowe dokumenty z nowoczesnego automatu działającego przez całą dobę. Pomysł montażu tak zwanego urzędomatu pojawił się podczas ostatniego posiedzenia zarządu powiatu ciechanowskiego. Z propozycją zakupu urządzenia wystąpiła sekretarz powiatu. Monika Gwoździk argumentowała, że rozwiązanie mogłoby usprawnić pracę urzędu i ułatwić życie mieszkańcom, którzy nie zawsze mają możliwość załatwienia spraw w godzinach pracy starostwa. Urzędomat działa podobnie jak popularny paczkomat. Po wcześniejszym załatwieniu formalności mieszkaniec otrzymuje kod umożliwiający odbiór dokumentów z odpowiedniej skrytki. Najczęściej w ten sposób wydawane są dokumenty związane z rejestracją pojazdów czy decyzje administracyjne. Takie urządzenia funkcjonują już w części polskich miast i samorządów. Członkowie zarządu powiatu w większości pozytywnie ocenili pomysł wdrożenia takiego rozwiązania również w Ciechanowie. Gmina Skrwilno będzie realizować projekt Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. Umowę w tej sprawie podpisali wójt gminy oraz skarbnik. Projekt LOWE ma wspierać rozwój edukacji i aktywizację mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia organizowane będą warsztaty, spotkania oraz działania rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe. Celem jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni do nauki i integracji lokalnej społeczności. Partnerem projektu została Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Skrwilnie. Samorząd informuje, że realizacja przedsięwzięcia ma wzmacniać kapitał społeczny i edukacyjny gminy. Wartość projektu wynosi ponad 260 tysięcy złotych. Dofinansowanie to blisko ćwierć miliona. W Działdowie odbył się pierwszy miejski konkurs mowy mazurskiej Mazurska Gadka 2026. Wydarzenie zorganizowały Muzeum Pogranicza, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 oraz Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie. Młodzież prezentowała gwarę mazurską przed jury złożonym z regionalistów, bibliotekarzy i przedstawicieli instytucji kultury. W kategorii klas 1-3 zwyciężył Leon Osiecki. Drugie miejsce zajęła Agata Mergalska, a trzecie Weronika Kordalska. Wśród uczniów klas 4-6 najlepszy okazał się Ignacy Tomporowski. Drugie miejsce zdobyła Zofia Woźniak, a trzecie Kornelia Gross. W kategorii klas 7 i 8 wygrała Lena Wilk. Drugie miejsce zajęła Michalina Pruchniewska, a trzecie Liliana Karska. Recytacje dzieci zachwycały nawet znawców mazurskiej mowy, mówi badacz języka mazurów, dr Piotr Szatkowski z Polskiej Akademii Nauk.
3: Bardzo często zaskakuje mnie pozytywnie to, jak świetnie te dzieci potrafią nauczyć się tekstu, ale też mają ucho do tego. To jednak młody umysł, chłonny, więc czasami miałem nawet takie prześwity, że mówiły dosłownie tak, jak ci dawni mazurzy, z którymi ja jeszcze zdążyłem się spotkać, że gdyby przenieść te dzieci w czasie o 100 lat, to nikt by nie poznał, że to jest wyuczone.
2: Celem konkursu jest pomoc w ocaleniu mazurskiej tradycji języka regionalnego. Język mazurski jest dziś odtwarzany dzięki pracy regionalistów i badaczy. Laureaci konkursu będą reprezentować Działdowo podczas regionalnego konkursu mowy mazurskiej w Kętrzynie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
1: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
9: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
0: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze hali w Obornikach. Średni koszyk zakupowy wynosi ponad 330 zł. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Wcześniej obraz można oglądać za darmo. Dorota Werdecka. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płynęły m.in. groźne chemikalie, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
2: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
0: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy i była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnień. Życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: 2 lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskiej granicy.
4: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił. Koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
3: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
5: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, to dla mnie to nie jest przypadek.
3: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
0: Przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
6: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
7: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
0: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie 2 razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
8: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 miliony 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
0: Do 18 czerwca, czyli do aukcji, Japonkę Pankiewicza można oglądać bezpłatnie.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy znowu najlepsi. Crystal Palace, triumfatorem Ligi Konferencji UEFA. Wyspiarze pokonali hiszpański Rayo Vallecano 1-0. Kibice na bramkę musieli czekać do początku drugiej połowy. W 51 minucie po odbiciu od hiszpańskiego bramkarza piłka trafiła pod nogi Jeana Filipa Matety, a ten celnie strzelił. Jak mówił austriacki szkoleniowiec Anglików Olivier Glasner, cieszy go postawa jego zawodników. Wydaje mi się, że każdy zawodnik powie wam, że jestem bardzo wymagający. Wiem, że czasem są przez to na mnie trochę wkurzeni, ale wiedzą, że robię to dla każdego z zawodników i chcę wszystkiego najlepszego dla drużyny. To pierwsze klubowe trofeum w historii Crystal Palace. Angielskie zespoły mogą jednak zdobyć 3 puchary w tym sezonie. Tydzień temu w Lidze Europy triumfowała Aston Villa, a w sobotę Arsenal stanie przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Iga Świątek i Magdalinet są w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. Dziś powalczy o to Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Popularny Hubi zmierzy się z Francisem Tiafoe. Amerykanin jest rozstawiony z 19, ale zdaniem Mateusza Terczyńskiego, drugiego trenera Polaka, na paryskich kortach może go ograć.
10: No na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Francis jest naprawdę dobrym i doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawierzchnią jest na hardcore i tam jest najgroźniejsze.
9: Maję Chwalińską też czeka trudne zadanie i rywalką będzie będzie rozstawiona z numerem 23 Belgika Eliza Mertens, a za burtą turnieju są m.in. Jelena Rybakina i Włoszka Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norweg Kasper Ruud. Dziś w nocy polskiego czasu możemy poznać drugiego z finalistów NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw koszykarze Oklahoma City Thunder prowadzą 3-2 z San Antonio Spurs. Na lepszą z drużyn w decydującej rozgrywce o tytuł czeka już New York Knicks, drużyna Jeremiego Sochana.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Pogoda. Dziś pogodnie i słonecznie, choć odrobinę chłodniej niż w ostatnich dniach. Przelotny deszcz i lokalne burze możliwe tylko na północnym wschodzie i we wschodnich regionach. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i w rejonach podgórskich, przez 18 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 dzień maja. W 1945 roku Aleksander Geisztor po 7 miesiącach wrócił z niewoli do Warszawy, a do niewoli trafił po klęsce Powstania Warszawskiego. Był jednym z założycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
3: Z kompletu, którym zajmowałem się, ocalali tylko dziewczęta. Chłopcy zginęli wszyscy w działaniach batalionów chłopskich.
2: W 1994 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Bank nie z tej ziemi. Rolę Leona Kury zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Zęby mnie bolą od tego jęczenia!
2: W 1999 roku polskie koszykarki przegrały w pierwszym meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Litwy 81-74. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 17 punktów.
5: To jest naturalne po tylu latach. Nawet na sam obiekt już jak wchodziłam, to było takie fajne uczucie.
6: Ale pewnie byłoby ciekawiej jakby jednak spotkać kogoś jeszcze z tych grających dziewczyn.
2: W 2010 roku koszykarski klub Polpharma Starogard Gdański wygrał mecz o trzecie miejsce Polskiej Ligi Koszykówki. Zawodnikiem drużyny był urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Tomasz Ochońko.
7: To dla mnie jest tylko korzyść i kolejne wyzwanie, które muszę podołać.
2: W 2014 roku dotychczasowy biskup archidiecezji warmińskiej Jacek Jezierski objął kanonicznie diecezję elbląską.
8: Żadne reparacje materialne nie są w stanie zrekompensować strat. W ludziach nie da się oszacować.
2: W 2017 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Racicach, będąc częścią polskiej ósemki.
9: Zmieniliśmy łódkę, zmieniliśmy skład. Niestety szlakowemu tamtej ósemki przydarzyło się zapalenie wrostka robaczkowego.
2: W 2017 roku Legia Warszawa została piłkarskim mistrzem Polski. W jej bramce stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz.
10: Legia mistrzem Polski w sezonie 2016-2017.
2: W 2021 roku odbyła się premiera filmu Amatorzy. Za dźwięk odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
11: To poważna sprawa.
12: Pan nie wymawia R.
11: Michał Hol.
13: Ale wymawiam S.
2: Urodzili się w 1952 roku w Przasnyszu Jan Niksiński, artysta malarz.
14: Miałem takie ambicje, żeby pokazać przekrój tego, co dotyczyło mojego życia artystycznego.
2: W 1972 roku Wojciech Dąbrowski, polityk i menadżer, wojewoda mazowiecki w 2007 roku.
15: Samorządy odpowiadają za zapewnienie paliwa i za bezpieczeństwo energetyczne dla swoich mieszkańców na terenie poszczególnych gmin.
2: Zmarli w 1941 roku arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki. W 1940 roku został aresztowany wraz z biskupem Leonem Wetmańskim przez Niemców. Był internowany w Słupnie, następnie więziony w piwnicy budynku obecnego ratusza w Płocku, a później w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, gdzie zginął. Prawdopodobnie został rozstrzelany w lesie pod Białutami w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. Nie ustalono miejsca jego pochówku. W 1998 roku Tony Halik, podróżnik, dziennikarz, pisarz, współautor programów telewizyjnych. Dzieciństwo i młodość spędził w majątku swoich rodziców w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim.
16: Ten ruch płyt tektonicznych spowodował odsunięcie się, odpłynięcie Wielkiej Wyspy Madagaskaru od kontynentu afrykańskiego.
2: W 2021 roku profesor Henryk Samsonowicz, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, honorowy obywatel Pułtuska.
17: Wschodnie i północne Mazowsze było siedzibą zupełnie szczególnej grupy ludności.
18: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
2: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żuromińskiej lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
8: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
0: Reklama.

0: Niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
7: Reklama.
8: Tego się teraz.
9: Radio 7. Hiya, Bobby.
10: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Jest godzina 10.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Dziś na polskich stacjach niższe niż wczoraj ceny paliw. Przewrócony ruch pociągów na trasie Rogoźno-Oborniki. Marian Banaś będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Dorota Wardecka. Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6,31 zł za litr, diesel 6,57 zł, ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wylicza Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
5: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy, a są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
4: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodniej drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Był zablokowany po wypadku, do którego doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Garbatce. Zginął w nim kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Ten ostatni wykoleił się. Uszkodzona została też sieć trakcyjna i torowisko. Kolejowe służby techniczne naprawiły już infrastrukturę. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i Najwyższej Izby Kontroli został zmarnowany, mówi sam były prezes NIK-u.
6: Po drugie, no i ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić.
4: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Piłkarze reprezentacji Polski zaczynają dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. W pierwszym zabraknie Michała Skurasia. Zbiórka o 14:00. Dziś pierwszy gwizdek w niedzielnym meczu z Ukrainą o 17:30, a kadra pozostanie we Wrocławiu do poniedziałku. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
7: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
4: A pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
8: Baba to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
4: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony dwiema gwiazdkami.

0: niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od Systemo Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517-296-304.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
8: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama. Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec akcji strażaków po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Krzysztof Bosak w prokuraturze w sprawie Collegium Civitas. Hurkacz i Chwalińska wyjdą dziś na kort w Paryżu. Dorota Werdecka. Koniec akcji strażaków w Obornikach w Wielkopolsce. Teraz policja będzie prowadzić oględziny. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Ogień objął m.in. ocynkownię. Z pożarem walczyło około 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty i nie doszło do skażenia wód. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak dużo, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury Maciej Kluczka.
3: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
4: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
3: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiS-u, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
2: Krzysztof Bosak na własne życzenie stawił się w prokuraturze. Lider Konfederacji zrobił to, jak sam ujął, by przeciąć spekulacje medialne na swój temat w związku z aferą w Collegium Humanum. Pojawił się tu w charakterze świadka.
5: Wobec pojawiających się spekulacji, że może być wniosek o uchylenie immunitetu, a nie mając żadnych informacji, że faktycznie prokuratura coś ode mnie chce albo coś w mojej sprawie robi, ja napisałem pismo do prokuratury z pytaniem, czy jestem uwzględniony w sprawie, jaki mam status. I w odpowiedzi prokurator mnie zaprosił, że jeżeli chcę, mogę dobrowolnie złożyć moje wyjaśnienia.
2: Prokuratura zarzuca już 29 osobom związanym z Collegium Humanum szereg przestępstw, w tym fałszowania dokumentów i przestępstw korupcyjnych. Niewykluczone, że do Sejmu trafi także wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, który również twierdzi, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Po południu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. O tym więcej Przemysław Pozowski.
6: Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
7: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
6: Z kolei rywalką Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wenzheng, będzie tenisistka z Belgii.
8: Eliza Mertens jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale jest z tego co wiem top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
6: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą.
2: Nurogęsi wybrały średniowieczny zamek w Czorsztynie. Założyły gniazdo w ścianach Baszty Baranowskiego. Film dokumentujący, jak pisklęta opuszczają gniazdo, lądując na zamkowym dziedzińcu, a potem schodząc po stromych ruinach schodów w stronę wyjścia z zamku, opublikował Pieniński Park Narodowy.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz!
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Reklam.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rotawirusy w uzdrowisku w Nałęczowie. Sanepid zamknął czasowo placówkę. Pociągi znów na torach podrogoźnym. W poniedziałek doszło tam do tragedii. 2 miesiące wcześniej ważne posiedzenie sądu dotyczące Zbigniewa Ziobry. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji. Wszyscy czują się dobrze, cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy też często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnem w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między obornikami wielkopolskimi a Rogoźnem. Ponad 2 doby trwała naprawa uszkodzeń. Jak mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
3: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporcia sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
2: Pociągi nie kursowały między obornikami a Rogoźnem od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbacz. Sąd przyspiesza rozprawę w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, wcześniej termin posiedzenia był ustalony na wrzesień. Zażalenie na decyzję sądu wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego aresztu, później wydano listę gończą. Czy następnie do sądu trafił wniosek o europejski nakaz aresztowania. Ważne nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Jutro w związku z pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy mogą zostać uruchomione syreny. Będzie to miało charakter wyłącznie techniczny, zapewniają urzędnicy wojewody mazowieckiego i proszą o zachowanie spokoju. Nie ma mocnych jak na razie na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Przed tygodniem Aston Villa wygrał Ligę Europy. W sobotę przed szansą na tytuł Ligi Mistrzów w meczu z PSG stanie inny angielski klub Arsenal, a wczoraj Crystal Palace triumfował w piłkarskiej lidze konferencji. Pokonał Rayo Vallecano 1-0. Błażej Kulesza.
4: To był mecz wyjątkowy przede wszystkim dla austriackiego szkoleniowca Anglików Oliviera Glasnera, bo po raz ostatni prowadził Londyńczyków.
5: No.
4: Nie, zdania nie zmienię. Swoją pracę oceniam jako służbę dla zawodników, dla klubu. Dostałem bardzo wiele wiadomości od fanów, którzy dziękują mi za najlepszy dzień w życiu i bardzo to doceniam. Mimo to brytyjska prasa w euforii. Wszyscy piszą o pięknym pożegnaniu i po cichu liczą, że najważniejsze klubowe trofeum piłkarskie też trafi na wyspy.
2: Finał Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain kontra Arsenal w sobotę o 18:00 w Budapeszcie.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
8: Reklama.
9: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy. Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg w Kutnie. Po upałach wracają przymrozki, powiemy gdzie. Jesteśmy bogatsi, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych. Marcin Krzemiński. Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
3: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
2: Mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. To z pewnością Was zaskoczy. Dopiero co mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, teraz wracają nocne przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. To pas biegnący od Wejherowa przez Grudziądz, Konin i Łódź po Kielce. Do tego zimno może być na południu Małopolski i Podkarpacia. W nocy i nad ranem przy gruncie mogą być minus 2 stopnie. Maksymalne ceny paliw jutro znów w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,16. To 15 groszy mniej niż dziś. 13 groszy w dół, z kolei 98 do 6 zł 73 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminów. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy bogaci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
2: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie postaci Tadeusza Paciorkiewicza, który był muzykiem i kompozytorem formatu europejskiego, a zarazem także był niezwykle zasłużonym pedagogiem i organizatorem życia muzycznego. Tadeusz Paciorkiewicz urodził się 17 października 1916 roku w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej w nieistniejącym już domu. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Płocku w biskupiej szkole organowej. Następnie kontynuował naukę gry na organach w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie w klasie profesora Bronisława Rutkowskiego. Studia przerwane wybuchem wojny kontynuuje w warunkach półkonspiracyjnych warszawskiej Stadtliche Musikschule i kończy w 1943 roku. Po wojnie studiuje kompozycję. Dorobek kompozytorski Tadeusza Paciorkiewicza jest bardzo bogaty i niezwykle różnorodny. Wypowiadał się on we wszystkich gatunkach instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, uchodził także za mistrza utworów choralnych a cappella. Najbardziej ulubione jego formy to sonata, opera i kantata. Jest autorem oper Uscico, Romans Gdański. Jego największym dziełem oratoryjno-kantatowym jest oratorium De Revolutionibus, powstałe dla uczczenia 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Zostało ono wykonane po raz pierwszy w Olsztynie przez orkiestrę i chór tamtejszej filharmonii. Inne znane jego dzieła tego typu to m.in. Oda do młodości oraz kantata o Mazowszu, Wiśle i Warszawie do tekstu Władysława Broniewskiego. Popularne są pieśni tego kompozytora, m.in. Chopinowskie pieśni do słów Artura Oppmana, pieśni kurpiowskie śląskie, litania polska do słów Jana Twardowskiego i kantata pod tytułem Orfeusz w lesie do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest też autorem bardzo licznych, różnorodnych kompozycji orkiestrowych i solowych na różne instrumenty. Utwory Tadeusza Paciorkiewicza zajęły poczesne i trwałe miejsce w polskim życiu muzycznym. Drugim nurtem niezwykle owocnym działalności Tadeusza Paciorkiewicza jest praca pedagogiczna i ściśle z nią związana organizacja i popularyzacja życia muzycznego. Rozpoczął już ją w okresie okupacji, prowadząc w Warszawie konspiracyjne chóry i ucząc śpiewu. W latach 1945-49 mieszka i pracuje w Płocku, dokonując tu w krótkim okresie wielu rzeczy godnych podziwu. Organizuje szkołę muzyczną o trzech poziomach nauczania, to jest podstawowym, średnim i dla dorosłych. Wkrótce stwarza jej doskonale warunki działania. Organizuje też i prowadzi Ludowy Instytut Muzyczny imienia Karola Szymanowskiego. Każdej wiosny odbywa się w Płocku Święto Pieśni z udziałem chórów i orkiestry z całego Mazowsza. W latach 1945-1949 mieszka i pracuje w Płocku, dokonując tu w krótkim okresie wielu rzeczy godnych podziwu. Organizuje szkołę muzyczną o trzech poziomach nauczania, to jest podstawowym, średnim i dla dorosłych. Wkrótce stwarza jej doskonałe warunki działania. Organizował także setki koncertów dla uczniów i dorosłych na terenie całego Mazowsza Płockiego, w tym także oczywiście w Sierpcu. W owym czasie w sali Teatru Płockiego dwa razy w miesiącu odbywały się 3-godzinne koncerty. Były to audycje dla młodzieży z audytorium przekraczającym 1000 słuchaczy. W 1949 roku przeniósł się do Łodzi, gdzie podjął pracę w tamtejszej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Od 1954 roku aż do emerytury mieszka w Warszawie i pracuje w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Prowadzi tu m.in. klasę kompozycji i przedmiotów teoretycznych. W latach 1963-1969 piastuje stanowisko dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii i Dyrygentury, a w latach 1969-1971 pełnił funkcję rektora tej uczelni. Tadeusz Paciorkiewicz zmarł w 1998 roku w Warszawie w wieku 82 lat.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m kwadratowych w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pierwsze umowy na zakupy finansowane z Safe podpisane. Trwa ustalanie, jak doszło do pożaru o cynkowni w Obornikach. Rzym nadal hitem wśród Polaków na długi czerwcowy weekend. Marcin Krzemiński. Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach Safe podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
3: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na Safe zagwarantowane. Te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
2: Z pieniędzy Safe będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku. Wciąż trwa ustalanie przyczyn wczorajszego pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni od rana policja prowadziła oględziny. 2 zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
2: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Towarzyski mecz między Krakowią i FC Sevillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16 na Stadionie Pasów. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę. Na najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
5: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
2: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, m.in. 6-dniowe oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
6: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Były dyrektor przywrócony do pracy, powiat ciechanowski może zapłacić wysokie odszkodowanie. Miliony na ratowanie zabytków, wsparcie trafi do regionu. Dzień dziecka na ciechanowskim zamku, poznawanie historii przez zabawę. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Sąd pracy w Ciechanowie przywrócił na stanowisko byłego dyrektora powiatowego zarządu dróg Wojciecha Jagodzińskiego. Samorząd ma też wypłacić mu wysokie odszkodowanie. Sąd zdecydował, że były szef drogowej jednostki powinien wrócić na stanowisko zajmowane przed zwolnieniem. Dodatkowo zasądził na jego rzecz około 400 tysięcy złotych. Wojciech Jagodziński został zwolniony dyscyplinarnie w 2023 roku, krótko po zmianie władz w powiecie ciechanowskim. Zarząd powiatu zarzucał mu m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Były dyrektor nie zgodził się z decyzją i skierował sprawę do sądu pracy. Wyrok nie jest prawomocny. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 13 milionów złotych na renowację zabytków. W ramach programu Mazowsze dla zabytków dofinansowanie otrzyma 138 inwestycji z całego regionu. Wśród nich znalazły się obiekty z północnego Mazowsza. Zabytki i ich właściciele potrzebują pomocy, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
3: W czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli. To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki, czym rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
2: Program mazowiecki pomaga uratować skarby regionu, mówi radna wojewódzka Katarzyna Bornowska.
4: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami. Program umożliwia rewitalizację i pozostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom.
2: Wsparcie trafi m.in. do Mławy, Dzierzgowa, Ratowa, Lekowa, Zeńboka, Gołymina Ośrodka i Sierpca. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty kościołów, konserwację polichromii, renowację elewacji oraz prace ratunkowe przy zabytkowych obiektach. Mława otrzyma wsparcie na drugi etap rewitalizacji zabytkowego ratusza. Parafia w Dzierzgowie na konserwację elewacji wieży kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dofinansowanie na prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowych świątyniach otrzymały również parafie w Lekowie, Gołyminie Ośrodku i Zeńboku. Najwyższe wsparcie w regionie trafi do Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy w Ratowie. Środki zostaną przeznaczone na prace ratunkowe i konserwatorskie przy bocznym ołtarzu pod wezwaniem świętego Franciszka. Dotacje otrzymało także opactwo sióstr benedyktynek w Sierpcu na prace konserwatorskie przy bocznym ołtarzu w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie zaprasza na rodzinny Dzień Dziecka. Wydarzenie ma połączyć zabawę z poznawaniem historii regionu. Wstęp na wszystkie atrakcje będzie bezpłatny. Przygotowane atrakcje są zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych uczestników, mówi Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
5: Dzień pełen przygód na świeżym powietrzu. Będą zabawy plebejskie z nagrodami. Będzie też możliwość zwiedzania wystaw zamkowych z przewodnikiem. Przygotowaliśmy takie warsztaty jak tajemnice starożytnego Egiptu, warsztaty archeologiczne, pracowni alchemika, warsztaty dla nieco starszych dzieci poświęcone medycynie XVI wieku, ale nie zabraknie też zamkowego quizu, gry w szachy, będą szranki i konkury, omnibus regionalny i warsztaty mennicze oraz wiele innych atrakcji.
2: Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie zaprasza na Dzień Dziecka w niedzielę w godzinach od 10 do 15. Sport. Mikołaj Kawecki ponownie został mistrzem świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Zawodnik obronił tytuł wywalczony rok temu podczas zawodów Federacji International Powerlifting Federation. Tegoroczne mistrzostwa odbyły się w Raszynie pod Warszawą i zgromadziły 1352 zawodników z całego świata. Walczyli oni w konkurencji wyciskania sztangi leżąc w różnych kategoriach wagowych i wiekowych. Mikołaj Kawecki osiągnął wynik 187 kg, co sprawiło, że na najwyższym stopniu podium wysłuchał Mazurka Dąbrowskiego. Sukces Mikołaja Kaweckiego to efekt wielu lat treningów, przygotowań i startów na arenie międzynarodowej. Mistrz świata jest związany z zespołem szkół techniczno-zawodowych imienia Jana Pawła II w Żurominie oraz klubem Grom Przasnysz. Jest podopiecznym trenera Cezarego Pykały.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
7: Pogoda!
2: Na ogół 18 stopni dziś w naszym regionie. Noc z częściowym zachmurzeniem i chłodna. 5 stopni będzie w Ciechanowie, Mławie, Sierpcu i Działdowie oraz 6 w Żurominie. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie. W audycji Gość Radia 7 poznamy dziś zespół muzyczny Noise of Silence. 4 dziewczyny z Żuromina opowiedzą, jak spełniają się marzenia. Audycja dziś po 16.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.

0: niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Reklama. Tu Radio 7.

0: wiatr. Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku w drodze na poligon. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia ebolą. Pogodowa karuzela, przymrozki w Polsce, na zachodzie Europy upały. Marcin Krzemiński. 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Ostrzeżenia, które będą obowiązywać w nocy, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tymczasem fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i tak ma być jeszcze kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna jak na tę porę roku tak zwana kopuła gorąca i niesie ze sobą tragiczne skutki. W samej Hiszpanii zmarło co najmniej 36 osób.
3: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku.
2: Mówi mieszkanka środkowej Portugalii, którą też dotknęły sięgające 40 stopni upały. W Paryżu jutro prognozowane są 34 stopnie. Słońce nie powinno jednak grzać, bo mają się pojawić chmury. Szansa na deszcz jednak nieduża. A to ważne informacje w kontekście polskiego pojedynku na French Open. Jest właśnie potwierdzenie, że mecz trzeciej rundy Igi Świątek i Magdy Linet odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb przypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
4: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
2: Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów porządkuje zabudowę, nowy plan ogólny miasta. Strażnica do remontu, wsparcie dla OSP w Mławie. Mazurska mowa i młodzi laureaci działdowo z pierwszym konkursem gwary. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Ciechanów porządkuje przestrzeń. Radni przyjęli plan, który zmieni zasady zabudowy w mieście. Nowy dokument ma zatrzymać chaos urbanistyczny. Mieszkańcy nadal zachowają ważność wydanych decyzji i miejscowych planów. Plan ogólny to obowiązek, który na wszystkie gminy w Polsce nałożyła ustawa z 2023 roku. W Ciechanowie prace nad dokumentem rozpoczęto pod koniec tego samego roku. Miasto zbierało wnioski mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji, a projekt przeszedł konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z odpowiednimi organami. Jak podkreśla ratusz, nowe strefy planistyczne w większości uwzględniają już istniejącą zabudowę, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz tereny przewidziane pod dalszy rozwój miasta. Dokument zacznie obowiązywać 30 czerwca. Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie otrzymała dofinansowanie na remont strażnicy. Miasto Mława podpisało umowę z województwem mazowieckim w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2026. Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczenia do koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleń w budynku OSP przy ulicy Piekiełko 66 w Mławie. Zakres prac obejmie remont ścian. Całkowity koszt zadania wynosi 12 800 zł. Taka sama kwota została przyznana w formie dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Gmina Skrwilno będzie realizować projekt Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. Umowę w tej sprawie podpisali wójt gminy oraz skarbnik. Projekt LOWE ma wspierać rozwój edukacji i aktywizację mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia organizowane będą warsztaty, spotkania oraz działania rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe. Celem jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni do nauki i integracji lokalnej społeczności. Partnerem projektu została Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Skrwilnie. Samorząd informuje, że realizacja przedsięwzięcia ma wzmacniać kapitał społeczny i edukacyjny gminy. Wartość projektu wynosi ponad 260 tysięcy złotych. Dofinansowanie to blisko ćwierć miliona. W Działdowie odbył się pierwszy miejski konkurs mowy mazurskiej Mazurska Gadka 2026. Wydarzenie zorganizowały Muzeum Pogranicza, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 oraz Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie. Młodzież prezentowała gwarę mazurską przed jury złożonym z regionalistów, bibliotekarzy i przedstawicieli instytucji kultury. W kategorii klas 1-3 zwyciężył Leon Osiecki. Drugie miejsce zajęła Agata Mergalska, a trzecie Weronika Kordalska. Wśród uczniów klas 4-6 najlepszy okazał się Ignacy Tomporowski. Drugie miejsce zdobyła Zofia Woźniak, a trzecie Kornelia Gross. W kategorii klas 7 i 8 wygrała Lena Wilk, drugie miejsce zajęła Michalina Pruchniewska, a trzecie Liliana Karska. Recytacje dzieci zachwycały nawet znawców mazurskiej mowy, mówi badacz języka Mazurów dr Piotr Szatkowski z Polskiej Akademii Nauk.
3: Bardzo często zaskakuje mnie pozytywnie to, jak świetnie te dzieci potrafią nauczyć się tekstu, ale też mają ucho do tego. To jednak młody umysł, chłonny, więc czasami miałem nawet takie prześwity, że mówiły dosłownie tak, jak ci dawni Mazurzy, z którymi ja jeszcze zdążyłem się spotkać, że gdyby przenieść te dzieci w czasie o 100 lat, to nikt by nie poznał, że to jest wyuczone.
2: Celem konkursu jest pomoc w ocaleniu mazurskiej tradycji języka regionalnego. Język mazurski jest dziś odtwarzany dzięki pracy regionalistów i badaczy. Laureaci konkursu będą reprezentować Działdowo podczas regionalnego konkursu mowy mazurskiej w Kętrzynie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Na ogół 18 stopni dziś w naszym regionie. Noc z częściowym zachmurzeniem i chłodna. 5 stopni będzie w Ciechanowie, Mławie, Sierpcu i Działdowie oraz 6 w Żurominie. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie. W audycji Gość Radia 7 poznamy dziś zespół muzyczny Noise of Silence. 4 dziewczyny z Żuromina opowiedzą, jak spełniają się marzenia. Audycja dziś po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
5: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
5: Reklama.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
7: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
9: Kastorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
12: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
13: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
14: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
15: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: aktualności Radia 7.
1: Czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii sanepidu w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
2: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
1: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. A skoro o polityce mówimy, to teraz jeszcze aktualny sondaż wyborczy. Gdybyśmy właśnie wybierali parlamentarzystów, to blisko 39% głosów zgarnęłaby Koalicja Obywatelska. Wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Drugie miejsce zająłby PiS z nieco ponad 27% głosów. Podium zamyka Konfederacja blisko 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagra z Ukrainą, w środę podejmie w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
3: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
1: No ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, witam w audycji Gość Radia 7 i dziś z nami jest zespół dziewczęcy z Żuromina, Noise of Silence. Dobrze przeczytałem?
2: Tak.
1: Lena, Maja, Gabrysia, Marysia, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedzcie coś o sobie, każda z was.
4: Ja robię tutaj za piosenkarkę. No, mam najmniej zadań tak naprawdę ze wszystkich.
1: Masz na imię Gabrysia.
4: Mam na imię Gabrysia.
1: Chodzisz do klasy?
4: Pierwszej technikum. Mam 16 lat. Co więcej mogę o sobie powiedzieć? No ja to tak naprawdę aby stoję i śpiewam.
1: Śpiewasz.
4: I nic więcej.
1: I porywasz publiczność czasami.
4: Mam nadzieję.
1: Lena.
5: Ja też jestem w pierwszej klasie i moim głównym zadaniem w tym zespole to jest chyba bycie perkusistą, ale też gram na basie, jak i na gitarze.
1: Maja?
6: Nie dam rady, naprawdę. Nic nie dam rady, bo ja już...
1: To ja będę ciebie udawał. Mam na imię Maja, chodzę do pierwszej klasy, do zielonej?
6: Tak.
1: Do zielonej. Może być?
6: Nie, ja naprawdę nie dam rady. Ja po prostu już jak sobie w głowie układam, to już się śmieję.
1: Maja gra na gitarze i boi się mówić do mikrofonu. Ale za to pięknie gra. Zgadza się, dziewczyny?
3: Zgadza się.
1: No i Marysia.
7: No ja tak naprawdę chyba w naszym zespole to głównie za basistkę robię, chociaż próbuję się trochę pchać na gitarę, ale muszę przyznać, że moim zdaniem Maja robi większą robotę ode mnie.
1: Zaczniemy od tego, że odbył się koncert. Mhm. Jak wasze emocje po koncercie? Co czujecie po tym? Bo to taki debiut, prawda?
4: No tak, no to jest nasz debiut, nasz taki pierwszy swój koncert. Nie jako support, czy dodatkowo, bo nas zapisali, tylko taki nasz, takie nasze wydarzenie. No jesteśmy podekscytowane nadal, mimo tego, że minął już kawałek czasu. Jeju, nie da się tego opisać, naprawdę. To jest takie coś swojego, coś tak, o czym się tak naprawdę marzyło jako dziecko. No każdy raczej, kto ma jakiś związek z muzyką, chciał mieć taki swój koncert, taką swoją publiczność, swoją scenę tylko dla siebie i nikt ci nie przeszkodzi i nikt nie jest przed tobą i nikt nie jest po tobie i masz po prostu to wszystko dla siebie. To jest naprawdę no, coś wielkiego.
5: Ja się zgadzam, tak samo uważam jak Gabrysia.
1: A co czułaś na tej scenie?
5: No na początku trochę był stres, że coś nie wyjdzie, albo coś się pomylimy, ale potem jak już wszystko poszło, się zaczęło, to cały stres zszedł i po prostu się zaczęła taka radość, że właśnie to się dzieje i że gramy.
4: I adrenalina, tak. Wielka.
5: Że nam się udało.
1: Pomijamy Maję, ja za Maję mogę powiedzieć, że jak ja wezmę gitarę, to po prostu zapominam o całym świecie. Marysia.
7: No ja chyba się zgadzam z dziewczynami, no kurczę... Nie wiem, co mogę dodać. Moim zdaniem Gabrysia właśnie dobrze to pisała, że to właśnie było takie dla nas bardzo ekscytujące przez to, że to był nasz taki własny właśnie koncert, że nikogo nie supportowaliśmy, ani nikt po nas nie był, przez co był trochę stres, że jak coś popsujemy, to tam potem może być coś mówione o nas. Aczkolwiek po tym, jak zaczęliśmy, jak widzieliśmy, jak publika się dobrze bawi, to mi na przykład od razu stres odpłynął i zaczęłam się też to bardzo dobrze bawić.
1: I teraz newsa przekażemy. Support. Słyszałem o tym supporcie coś, tak?
5: Tak.
1: Zdradźcie nam te informacje.
5: Przed zespołem NA na Dniach Żuromina zagramy support.
1: Bo się bardzo spodobałyście.
4: Podobno. To jest to 19 czerwca.
1: I co to dla was jest? Powiedzcie, ważne wydarzenie?
5: Bardzo ważne.
4: Bardzo przed takim kimś jak Enej, bo jeśli byłby ktoś taki lokalny, no to już jest mniejsza waga, ale jeśli to jest Enej i to przyjeżdża cała orkiestra z Enejem, to jest tyle ludzi, to są takie emocje, jeszcze to są nasze pierwsze dni Żuromina, więc tym bardziej, że przed główną gwiazdą jest najwięcej ludzi. Więc to też będzie jeszcze większa publika niż na naszym koncercie. To jest niebywałe.
5: Można powiedzieć, że to też jest takie wyróżnienie dla nas po części.
4: Wielkie. No.
1: Jak powstał zespół?
7: No tak naprawdę zespół powstał przez pomysł pana Wojtka Kalinowskiego. Zrobił camp rock w lato, przez co właśnie różne osoby, które grały na różnych instrumentach, mogły się spotkać. Gabrysia wtedy właśnie śpiewała. My grałyśmy na gitarach. I padł taki pomysł, żeby zrobić koncert z tego camp rocka, a pan Wojtek nas poprosił, żebyśmy jeszcze my jakoś się zgrały i też jeszcze jakieś piosenki same zagrały. I tak jakoś potem wyszło, że i my się dogadujemy i gramy podobną muzykę, jakby każda lubi tą samą muzykę i przez to możemy się też zgodzić przez to. I w sumie wyszedł pomysł, żeby przedłużyć to na dłużej i założyć zespół przez to.
1: I jak wam się gra?
6: Bardzo dobrze.
4: Nie narzekam.
1: I chemia między wami jest taka, że ciągle w zgodzie, czy już pierwszy?
4: Nie, to jest akurat tak, że my znamy się bardzo długo i przez chwilę ten kontakt był mniejszy, a przez ten camp rock, jak i teraz przez założenie zespołu, ta więź się polepszyła i nie kłócimy się.
6: To jest najważniejsze.
1: No bo w tych zespołach różnie bywa, nie?
6: Tak.
1: Gwiazdy.
4: Jeszcze nikt tam nie odszedł.
1: Nikt nie odszedł.
4: No to najważniejsze.
1: A poszerzacie się, czy starczy?
4: Jesteśmy raczej zdania, że potrzebujemy, ale póki możemy, dajemy radę. Szukamy kogoś, kto nie będzie grał na odpał, powiedzmy, tylko kogo tak naprawdę będzie do tego ciągnęło.
1: Jakieś będziecie robiły castingi?
4: Nie, no aż tak to nie.
1: Ale... A do czego potrzebujecie?
4: Na gitarę, drugą. Mhm. Dlatego też w naszym zespole są zmiany, ponieważ no jest...
1: Dobra, wytłumaczmy, co to znaczy zmiany, bo tu już to padło dwa razy chyba.
4: Tak, zmiany. No ja jako wokalistka stoję na jednym miejscu, ale dziewczyny grają na tych trzech instrumentach, które mamy. Na basie, na gitarze i na perkusji. Nie mamy jednej perkusistki, jednej basistki, jednej gitarzystki, ponieważ no jest tak naprawdę dziewczyn na instrumentach trójka, no i każda chce się pokazać z jakiej strony, tak? I Maja umie grać na perkusji, ale umie też lepiej grać na gitarze, no ale na tej perkusji chce się pokazać, dlatego ona wejdzie na tą perkusję. Tak samo Lena. Lena nie jest ogólnie jako tak, powiedzmy, z wykształcenia perkusistką, tylko gitarzystką, więc ona też chce pokazać to, czego tak naprawdę zaczynała. Marysia gra w orkiestrze Dantej w Żurominie na basie, więc ona też chce to pokazać, że ona umie i że ona jest w tej orkiestrze i że u nas może grać i na gitarze, i na basie, więc to nie jest tak, że każda dziewczyna siedzi na innym instrumencie. Wiadomo, skupia się na tym swoim ulubionym, ale jeśli jest potrzeba, to nie ma problemu zmienić się i zagrać na innym instrumencie.
1: Nie boicie się tego, że... No bo na pewno, tak jak powiedziałaś, macie swoje wiodące instrumenty, prawda? I na nich gracie najlepiej. Nie boicie się tego, że trochę to słabiej wypadnie, jak się pozamieniacie?
4: Znaczy, dostałyśmy już taką uwagę. Ale jesteśmy zdania, że bawimy się muzyką na razie. Nie...
1: Sprawia wam to przyjemność, tak?
4: Sprawia, tak. No wiadomo, że przed tą publicznością można się pokazać, że się umie więcej niż jeden instrument, tak? Mhm. O to chodzi, bo my nie gramy profesjonalnie, nie próbujemy grać profesjonalnie, nie wiadomo jak, że każdy ma swoje stanowisko. My jesteśmy jeszcze młodzieżą, więc bawimy się tym wszystkim, póki możemy.
1: Chciałbym zapytać was o pasję, bo ja też sobie taką misję postawiłem, żeby pokazywać młodym ludziom, że można wybrać sobie taką ścieżkę, która prowadzi do czegoś fantastycznego. I wy wybrałyście się taką ścieżkę. Różne są, prawda? Niektórzy tańczą, niektórzy śpiewają, niektórzy zakładają zespoły jak wy. Proszę mi powiedzieć o tej pasji. Skąd ona się wzięła i jak ona urosła w waszych sercach? Muzyka, gitara. Kiedy to się stało? I
6: ja
1: jak
6: do końca
1: to...
6: nie pamiętam, jak do tego wszystkiego doszło. Po prostu pewnego dnia się zapisałam na gitarę i to jakoś tak już wszystko samo poszło.
1: To była spodobało. Szkoła podstawowa jeszcze, prawda?
6: Tak.
1: No. Ile lat miałaś?
6: Z 12 może.
1: I łaziłaś 15. Tą gitarą na plecach?
6: Tak.
1: Fajnie to wyglądało, pamiętam. Taka dziewczyna między blokami latała z gitarą na plecach. A u ciebie? Orkiestra Denta?
7: U mnie tak naprawdę się zaczęło, jak w pierwszej klasie podstawówki moi rodzice zapisali mnie na pianino. I chodziłam też tutaj do centrum tutaj. Chodziłam do kina
1: na... Romińskie Centrum Kultury.
7: Dokładnie. Chodziłam na pianino przez 5 lat. I potem jakoś tak stwierdziłam, że no chciałabym spróbować czegoś nowego. Przez co zapisałam się na początku do orkiestry. Potem dostałam też bas w orkiestrze. Chodziłam w tym czasie też właśnie do pana Wojtka Krajowskiego na gitarę. I jakoś tak staram się tak naprawdę poszerzać swoje jakby zakres instrumentów, na którym gram, bo na przykład już tak naprawdę no w orkiestrze też głównie gram na saksofonie, także ja próbuję, tak naprawdę chciałabym spróbować wszystkiego, co mogę jakby złapać i nauczyć się tego zagrać.
1: Maja, ja to wiem, że ty grałaś w takim jakimś zespole w Płocku.
6: W Ciechanowie.
1: Z naszym tutaj wokalistą, znanym doskonale, Jackiem Suchoparskim. Z dorosłymi facetami.
6: Dalej gram, no.
1: Dalej grasz. I podoba ci się to? Dobra, jeszcze Gabrysia została. Gabrysię też znamy ze scen wokalnych przede wszystkim, prawda?
4: No tak, no głównie u mnie ta pasja tu już w przedszkolu się przerodziła. Byłam, powiedzmy, taka jedyna albo druga z grupy, która śpiewała. I sobie chodziła na konkursy tutaj do Żuromińskiego Centrum Kultury, a do jakieś Mikołajki, a to tak dalej. No i to we mnie zostało. Dlaczego? Ponieważ mój tata również śpiewa. Bardzo cię pozdrawiam, tato. Zawsze mnie do tego ciągnął. Mimo wszystko, mimo że miałam jakieś potyczki i mi się raz nie chciało, a to chciałam zrezygnować, to on zawsze był, że umiesz i że masz ten talent i graj i śpiewaj tak jak ja. Mój tata również ma swój zespół, z czego no, jestem dumna.
1: Może zagracie razem na Dniach Żuromina?
4: Nie wiem, ale znaczy, mam nadzieję, że nie. Dlaczego nie?
1: Ponieważ, znaczy nie razem, no... wspólnie, tylko wiem, że ten zespół istnieje i tak. Oni też tam próbują się przygotowywać, ale nie wiem, czy
4: tak,
1: im się uda.
4: Tylko skąd dobrze wiem, to oni tak niezbyt są już chętni. Swoje przegrali te 30 lat temu i chyba już im się scena odwidziała. Ale wracając do mojej pasji. Potem przyszła większa ilość konkursów, jakichś przeglądów piosenki. No i tak zostało, że ta muzyka ze mną jest. Ostatnio zapisałam się na lekcję pianina, więc automatycznie ta muzyka ma większą rolę w moim życiu.
1: Co daje wam muzyka?
4: Szczęście i radość. Mhm. I chwilę odpoczynku, wytchnienia. Mhm. To na pewno. Jest po prostu ukojeniem takim. Po całym dniu w szkole, nauki i tak dalej, zawsze jak się przysiądzie do tej muzyki, to jest... Każdy ma wtedy taką swoją oazę, powiedzmy, tak? I swoją taką oazę spokoju.
1: Dobra, na zakończenie jeszcze o nazwie waszego zespołu chciałbym się czegoś dowiedzieć. Noise of Silence, to znaczy hałas ciszy, tak?
4: Tak.
1: Hałas ciszy po polsku. Skąd ta nazwa? To jest tak jak oksymoron, prawda? Takie wyrazy przeciwstawne zestawione.
4: Dlaczego? No ta nazwa powstała w bardzo śmieszny sposób. Podała nam ją Maja. I tak ją zmieniałyśmy. Na początku były to inne słowa, ale tak próbowałyśmy znaleźć przeciwstawne słowa, żeby one do siebie pasowały i odzwierciedlały nas. No i tak zostało Noise of Silence.
1: Dziewczyny, jeszcze dwie opinie poproszę. Takie dwa pytania, które wiążą się z opiniami waszymi. Waszym zdaniem młodzi w małych miastach mają dziś wystarczająco dużo przestrzeni do rozwijania swoich talentów? Czy to, że jesteście z małego miasteczka, ogranicza was, czy nie czujecie tego?
4: Wszystko się da, jeśli się chce.
7: Właśnie, trzeba po prostu chcieć.
4: Trzeba być zdeterminowanym i trzeba wiedzieć, co się chce, to na pewno.
7: No nie wiem, co tu można dodać. No tak naprawdę, jak się chce, to tak naprawdę nic nie jest niemożliwe. I jakby się naprawdę, jak ktoś czuje, że chce to robić, to tak naprawdę nawet my mamy akurat moim zdaniem dobre warunki i w takich warunkach my dajemy radę, sobie jakby poradziłyśmy. I jeżeli ktoś naprawdę chce, to sobie zawsze jakoś poradzi tak naprawdę.
4: Wystarczy garaż.
7: Tak.
1: Tym bardziej wy. Camp Rock, Dom Kultury, kilka prób, koncert i teraz występujecie na Dniach Żuromina przed zespołem Enej, który ma publiczność niesamowicie wielką. Gratuluję wam i dziękuję za rozmowę. Przedstawiliśmy was i mam nadzieję, że kiedyś powiem ja to z nimi pierwszy wywiad poprosiłem.
4: Dziękujemy bardzo również.
1: Lena, Maja, Gabrysia, Marysia, dziękuję.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 dzień maja. W 1945 roku Aleksander Geisztor po 7 miesiącach wrócił z niewoli do Warszawy, a do niewoli trafił po klęsce Powstania Warszawskiego. Był jednym z założycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
3: Z kompletu, którym zajmowałem się, ocalały tylko dziewczęta. Chłopcy zginęli wszyscy w działaniach batalionów chłopskich.
2: W 1994 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Bank nie z tej ziemi. Rolę Leona Kury zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Zęby mnie bolą od tego jęczenia!
2: W 1999 roku polskie koszykarki przegrały w pierwszym meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Litwy 81-74. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 17 punktów.
5: To jest naturalne, po tylu latach, nawet na sam obiekt już jak wchodziłam, to było takie fajne uczucie, ale pewnie byłoby ciekawie jakby jednak spotkać kogoś jeszcze z tych grających dziewczyn.
2: W 2010 roku koszykarski klub Polpharma Starogard Gdański wygrał mecz o trzecie miejsce Polskiej Ligi Koszykówki. Zawodnikiem drużyny był urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Tomasz Ochońko.
6: To dla mnie jest tylko korzyść i kolejne wyzwanie, które muszę podołać.
2: W 2014 roku dotychczasowy biskup archidiecezji warmińskiej Jacek Jezierski objął kanonicznie diecezję elbląską.
7: Żadne reparacje materialne nie są w stanie zrekompensować strat. W ludziach nie da się oszacować.
2: W 2017 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Racicach, będąc częścią polskiej ósemki.
8: Zmieniliśmy łódkę, zmieniliśmy skład. Niestety szlakowemu tamtej ósemki przydarzyło się zapalenie wyrostka robaczkowego.
2: W 2017 roku Legia Warszawa została piłkarskim mistrzem Polski. W jej bramce stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz.
9: Legia mistrzem Polski w sezonie 2016-2017.
2: W 2021 roku odbyła się premiera filmu Amatorzy. Za dźwięk odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
10: Shakespeare to poważna sprawa.
11: Pan nie wymawia R.
10: Michał Hol.
12: Ale wymawiam S.
2: Urodzili się w 1952 roku w Przasnyszu Jan Niksiński, artysta malarz.
13: Miałem takie ambicje, żeby pokazać przekrój tego, co dotyczyło mojego życia artystycznego.
2: W 1972 roku Wojciech Dąbrowski, polityk i menadżer, wojewoda mazowiecki w 2007 roku.
14: Samorządy odpowiadają za zapewnienie paliwa i zabezpieczeństwo energetyczne dla swoich mieszkańców na terenie poszczególnych gmin.
2: Zmarli w 1941 roku arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki. W 1940 roku został aresztowany wraz z biskupem Leonem Wetmańskim przez Niemców. Był internowany w Słupnie, następnie więziony w piwnicy budynku obecnego ratusza w Płocku, a później w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, gdzie zginął. Prawdopodobnie został rozstrzelany w lesie pod Białutami w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. Nie ustalono miejsca jego pochówku. W 1998 roku Tony Halik, podróżnik, dziennikarz, pisarz, współautor programów telewizyjnych. Dzieciństwo i młodość spędził w majątku swoich rodziców w Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim.
15: Ten ruch płyt tektonicznych spowodował odsunięcie się, odpłynięcie Wielkiej Wyspy Madagaskaru od kontynentu afrykańskiego.
2: W 2021 roku profesor Henryk Samsonowicz, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, honorowy obywatel Pułtuska.
16: Wschodnie i północne Mazowsze było siedzibą zupełnie szczególnej grupy ludności.
17: Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
9: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Rick

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Potem kłótno i śledcze o tragicznym zdarzeniu hulajnóg. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
3: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4-6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marie Sakkari z Grecji.
2: A my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zdarzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
2: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
4: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
2: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy, natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
5: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
6: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
2: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23 powinni zakończyć swoje wyzwanie.

0: Reklama. Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
1: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie 2 sztuk. A płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Czekolada Wedel truskawkowa 100 gramów, 2 plus 1 gratis. Szynka wieprzowa kilogram 11,99. Ogórki zielone kilogram 4,99. Oferta ważna do 30 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama.
8: Radio 7.

0: Zbliża się godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Były dyrektor przywrócony do pracy, powiat ciechanowski może zapłacić wysokie odszkodowanie. Miliony na ratowanie zabytków, wsparcie trafi do regionu. Dzień dziecka na ciechanowskim zamku, poznawanie historii przez zabawę. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Sąd pracy w Ciechanowie przywrócił na stanowisko byłego dyrektora powiatowego zarządu dróg Wojciecha Jagodzińskiego. Samorząd ma też wypłacić mu wysokie odszkodowanie. Sąd zdecydował, że były szef drogowej jednostki powinien wrócić na stanowisko zajmowane przed zwolnieniem. Dodatkowo zasądził na jego rzecz około 400 tysięcy złotych. Wojciech Jagodziński został zwolniony dyscyplinarnie w 2023 roku, krótko po zmianie władz w powiecie ciechanowskim. Zarząd powiatu zarzucał mu m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Były dyrektor nie zgodził się z decyzją i skierował sprawę do sądu pracy. Wyrok nie jest prawomocny. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 13 milionów złotych na renowację zabytków. W ramach programu Mazowsze dla zabytków dofinansowanie otrzyma 138 inwestycji z całego regionu. Wśród nich znalazły się obiekty z północnego Mazowsza. Zabytki i ich właściciele potrzebują pomocy, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
3: W czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli. To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki, czym rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
2: Program mazowiecki pomaga uratować skarby regionu, mówi radna wojewódzka Katarzyna Bornowska.
4: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami. Program umożliwia rewitalizację i pozostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom.
2: Wsparcie trafi m.in. do Mławy, Dzierzgowa, Ratowa, Lekowa, Zeńboka, Gołymina Ośrodka i Sierpca. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty kościołów, konserwację polichromii, renowację elewacji oraz prace ratunkowe przy zabytkowych obiektach. Mława otrzyma wsparcie na drugi etap rewitalizacji zabytkowego ratusza. Parafia w Dzierzgowie na konserwację elewacji wieży kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dofinansowanie na prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowych świątyniach otrzymały również parafie w Lekowie, Gołyminie Ośrodku i Zeńboku. Najwyższe wsparcie w regionie trafi do Sanktuarium Świętego Antoniego Padwy w Ratowie. Środki zostaną przeznaczone na prace ratunkowe i konserwatorskie przy bocznym ołtarzu pod wezwaniem świętego Franciszka. Dotacje otrzymało także opactwo sióstr benedyktynek w Sierpcu na prace konserwatorskie przy bocznym ołtarzu w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie zaprasza na rodzinny Dzień Dziecka. Wydarzenie ma połączyć zabawę z poznawaniem historii regionu. Wstęp na wszystkie atrakcje będzie bezpłatny. Przygotowane atrakcje są zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych uczestników, mówi Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
5: Dzień pełen przygód na świeżym powietrzu. Będą zabawy plebejskie z nagrodami. Będzie też możliwość zwiedzania wystaw zamkowych z przewodnikiem. Przygotowaliśmy takie warsztaty jak tajemnice starożytnego Egiptu, warsztaty archeologiczne, pracownia alchemika, warsztaty dla nieco starszych dzieci poświęcone medycynie XVI wieku, ale nie zabraknie też zamkowego quizu, gry w szachy, będą szranki i konkury, omnibus regionalny i warsztaty mennicze oraz wiele innych atrakcji.
2: Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie zaprasza na Dzień Dziecka w niedzielę w godzinach od 10 do 15. Sport. Mikołaj Kawecki ponownie został mistrzem świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Zawodnik obronił tytuł wywalczony rok temu podczas zawodów Federacji International Powerlifting Federation. Tegoroczne mistrzostwa odbyły się w Raszynie pod Warszawą i zgromadziły 1352 zawodników z całego świata. Walczyli oni w konkurencji wyciskania sztangi leżąc w różnych kategoriach wagowych i wiekowych. Mikołaj Kawecki osiągnął wynik 187 kg, co sprawiło, że na najwyższym stopniu podium wysłuchał Mazurka Dąbrowskiego. Sukces Mikołaja Kaweckiego to efekt wielu lat treningów, przygotowań i startów na arenie międzynarodowej. Mistrz świata jest związany z zespołem szkół techniczno-zawodowych imienia Jana Pawła II w Żurominie oraz klubem Grom Przasnysz. Jest podopiecznym trenera Cezarego Pykały.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502-456-036. 502-456-036.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
9: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
2: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
4: Postawa Andrzeja Poczobuta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
2: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
5: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
2: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
6: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Kokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
2: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszumowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elisę Mertens. O meczu prosto z Paryża powie nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
8: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elisę Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4-6. A więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzyni olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji, ale dziś po raz kolejny na korcie była po prostu sobą, czyli grała niezwykle inteligentnie, pomysłowo, skróty, loby, też uderzenia kończące. W sumie mecz trwał godzinę i 38 minut.
7: Niestety z turnieju odpadł Hubert Hurkacz, przegrał po 5-setowym boju z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Z polskiej perspektywy te mecze były najważniejsze, ale jednak wydarzeniem dnia w Paryżu było odpadnięcie Janika Sinera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach w trzecim, prowadząc 5-1, przestał biegać do piłek. Do końca meczu wygrał już tylko 2 gemy i to Argentyńczyk Juan Manuel Serundolo gra dalej. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszumowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Janik Sinner, Carlos Alcaraz. Francuzi też mieli dziś swoje ogromne powody do radości. 17-letni Moise Kouamé awansował do trzeciej rundy jako najmłodszy zawodnik od 1989 roku. Po prawie 5 godzinach morderczego pojedynku wygrał z Paragwajczykiem Adolfo Vallejo. Pozostało już tylko jedno miejsce w piłkarskiej ekstraklasie. Trwają dwustopniowe baraże. Mecz Chrobrego Głogów z ŁKS-em Łódź już trwa, a o 20:30 Wieczysta Kraków zagra z Polonią. Dla zespołu z Warszawy to drugie z rzędu podejście do baraży, mówi trener Mariusz Pawlak.
9: Ja wiem, że wszyscy w Warszawie marzymy o czymś więcej, natomiast to nie jest takie łatwe i proste. Nieraz droga jest kręta i wyboista.
7: Zwycięzcy pojedynków zmierzą się w niedzielę.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie postaci Tadeusza Paciorkiewicza, który był muzykiem i kompozytorem formatu europejskiego, a zarazem także był niezwykle zasłużonym pedagogiem i organizatorem życia muzycznego. Tadeusz Paciorkiewicz urodził się 17 października 1916 roku w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej w nieistniejącym już domu. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Płocku w biskupiej szkole organowej. Następnie kontynuował naukę gry na organach w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie w klasie profesora Bronisława Rutkowskiego. Studia przerwane wybuchem wojny kontynuuje w warunkach półkonspiracyjnych warszawskiej Stadtliche Musikschule i kończy w 1943 roku. Po wojnie studiuje kompozycję. Dorobek kompozytorski Tadeusza Paciorkiewicza jest bardzo bogaty i niezwykle różnorodny. Wypowiadał się on we wszystkich gatunkach instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, uchodził także za mistrza utworów choralnych a cappella. Najbardziej ulubione jego formy to sonata, opera i kantata. Jest autorem oper Uscico, Romans Gdański. Jego największym dziełem oratoryjno-kantatowym jest oratorium De Revolutionibus, powstałe dla uczczenia 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Zostało ono wykonane po raz pierwszy w Olsztynie przez orkiestrę i chór tamtejszej filharmonii. Inne znane jego dzieła tego typu to m.in. Oda do młodości oraz kantata o Mazowszu, Wiśle i Warszawie do tekstu Władysława Broniewskiego. Popularne są pieśni tego kompozytora, m.in. chopinowskie pieśni do słów Artura Oppmana, pieśni kurpiowskie śląskie, litania polska do słów Jana Twardowskiego i kantata pod tytułem Orfeusz w lesie do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest też autorem bardzo licznych, różnorodnych kompozycji orkiestrowych i solowych na różne instrumenty. Utwory Tadeusza Paciorkiewicza zajęły poczesne i trwałe miejsce w polskim życiu muzycznym. Drugim nurtem niezwykle owocnym działalności Tadeusza Paciorkiewicza jest praca pedagogiczna i ściśle z nią związana organizacja i popularyzacja życia muzycznego. Rozpoczął już ją w okresie okupacji, prowadząc w Warszawie konspiracyjne chóry i ucząc śpiewu. W latach 1945-49 mieszka i pracuje w Płocku, dokonując tu w krótkim okresie wielu rzeczy godnych podziwu. Organizuje szkołę muzyczną o trzech poziomach nauczania, to jest podstawowym, średnim i dla dorosłych. Wkrótce stwarza jej doskonale warunki działania. Organizuje też i prowadzi Ludowy Instytut Muzyczny imienia Karola Szymanowskiego. Każdej wiosny odbywa się w Płocku Święto Pieśni z udziałem chórów i orkiestry z całego Mazowsza. W latach 1945-1949 mieszka i pracuje w Płocku, dokonując tu w krótkim okresie wielu rzeczy godnych podziwu. Organizuje szkołę muzyczną o trzech poziomach nauczania, to jest podstawowym, średnim i dla dorosłych. Wkrótce stwarza jej doskonałe warunki działania. Organizował także setki koncertów dla uczniów i dorosłych na terenie całego Mazowsza Płockiego, w tym także oczywiście w Sierpcu. W owym czasie w sali Teatru Płockiego dwa razy w miesiącu odbywały się 3-godzinne koncerty. Były to audycje dla młodzieży z audytorium przekraczającym 1000 słuchaczy. W 1949 roku przeniósł się do Łodzi, gdzie podjął pracę w tamtejszej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Od 1954 roku aż do emerytury mieszka w Warszawie i pracuje w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Prowadzi tu m.in. klasę kompozycji i przedmiotów teoretycznych. W latach 1963-1969 piastuje stanowisko dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii i Dyrygentury, a w latach 1969-1971 pełnił funkcję rektora tej uczelni. Tadeusz Paciorkiewicz zmarł w 1998 roku w Warszawie w wieku 82 lat.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
7: Yosera. We care, you grow.
8: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
7: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
8: Co one mi dadzą?
7: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
10: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
11: Reklama.
12: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów porządkuje zabudowę, nowy plan ogólny miasta. Strażnica do remontu, wsparcie dla OSP w Mławie. Mazurska mowa i młodzi laureaci działdowo z pierwszym konkursem gwary. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Ciechanów porządkuje przestrzeń. Radni przyjęli plan, który zmieni zasady zabudowy w mieście. Nowy dokument ma zatrzymać chaos urbanistyczny. Mieszkańcy nadal zachowają ważność wydanych decyzji i miejscowych planów. Plan ogólny to obowiązek, który na wszystkie gminy w Polsce nałożyła ustawa z 2023 roku. W Ciechanowie prace nad dokumentem rozpoczęto pod koniec tego samego roku. Miasto zbierało wnioski mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji, a projekt przeszedł konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z odpowiednimi organami. Jak podkreśla ratusz, nowe strefy planistyczne w większości uwzględniają już istniejącą zabudowę, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz tereny przewidziane pod dalszy rozwój miasta. Dokument zacznie obowiązywać 30 czerwca. Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie otrzymała dofinansowanie na remont strażnicy. Miasto Mława podpisało umowę z województwem mazowieckim w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2026. Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczenia do koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleń w budynku OSP przy ulicy Piekiełko 66 w Mławie. Zakres prac obejmie remont ścian. Całkowity koszt zadania wynosi 12 800 zł. Taka sama kwota została przyznana w formie dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Gmina Skrwilno będzie realizować projekt Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. Umowę w tej sprawie podpisali wójt gminy oraz skarbnik. Projekt LOWE ma wspierać rozwój edukacji i aktywizację mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia organizowane będą warsztaty, spotkania oraz działania rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe. Celem jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni do nauki i integracji lokalnej społeczności. Partnerem projektu została Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Skrwilnie. Samorząd informuje, że realizacja przedsięwzięcia ma wzmacniać kapitał społeczny i edukacyjny gminy. Wartość projektu wynosi ponad 260 tysięcy złotych. Dofinansowanie to blisko ćwierć miliona. W Działdowie odbył się pierwszy miejski konkurs mowy mazurskiej Mazurska Gadka 2026. Wydarzenie zorganizowały Muzeum Pogranicza, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 oraz Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie. Młodzież prezentowała gwarę mazurską przed jury złożonym z regionalistów, bibliotekarzy i przedstawicieli instytucji kultury. W kategorii klas 1-3 zwyciężył Leon Osiecki. Drugie miejsce zajęła Agata Mergalska, a trzecie Weronika Kordalska. Wśród uczniów klas 4-6 najlepszy okazał się Ignacy Tomporowski. Drugie miejsce zdobyła Zofia Woźniak, a trzecie Kornelia Gross. W kategorii klas 7 i 8 wygrała Lena Wilk. Drugie miejsce zajęła Michalina Pruchniewska, a trzecie Liliana Karska. Recytacje dzieci zachwycały nawet znawców mazurskiej mowy, mówi badacz języka Mazurów dr Piotr Szatkowski z Polskiej Akademii Nauk.
3: Bardzo często zaskakuje mnie pozytywnie to, jak świetnie te dzieci potrafią nauczyć się tekstu, ale też mają ucho do tego. To jednak młody umysł, chłonny, więc czasami miałem nawet takie prześwity, że mówiły dosłownie tak, jak ci dawni Mazurzy, z którymi ja jeszcze zdążyłem się spotkać, że gdyby przenieść te dzieci w czasie o 100 lat, to nikt by nie poznał, że to jest wyuczone.
2: Celem konkursu jest pomoc w ocaleniu mazurskiej tradycji języka regionalnego. Język mazurski jest dziś odtwarzany dzięki pracy regionalistów i badaczy. Laureaci konkursu będą reprezentować Działdowo podczas regionalnego konkursu mowy mazurskiej w Kętrzynie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie. Fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
7: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura bada zderzenie hulajnóg, po którym zmarł 51-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
2: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zdarzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezar Jaszczak.
4: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
2: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
5: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
6: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
7: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
8: W Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski, przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa, tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
2: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
9: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
2: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest głównym tematem rozpoczętego dziś we Wrocławiu zgrupowania reprezentacji Polski. Jeśli ktoś jednak czekał na konkrety ze strony naszego kapitana, to się srogo przeliczył. Robert Lewandowski tematy swojej przyszłości zamknął szybko.
11: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
10: Czyli przyszłość w kadrze będzie zależała od wyboru klubu. Słuchając naszego kapitana, można jednak wywnioskować, że najciekawsze oferty są z tych mniej atrakcyjnych lig.
11: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Pewnie tych czynników mogą pisać 10. Każdy wybór mój w karierze, jaki był, on był w Europie, więc też trochę inaczej, ale no przy zmianie kontynentów też inne czynniki wchodzą w grę. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję.
10: O samym zgrupowaniu więcej mówił dziś Jan Urban, który w końcu może trochę poeksperymentować i sprawdzić nowych piłkarzy, nowe ustawienia. Może sobie na to pozwolić, bo to pierwsze zgrupowanie od lat przed meczami. O nic, zagramy jedynie towarzysko w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Nasi rywale, tak samo jak my, na mundial nie jadą. Maja Chwanińska gra dalej, Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszumowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
12: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
10: Turniej zakończył się dziś dla Huberta Hurkacza, który przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Maja Chwalińska zagra z Greczynką Marią Sakari, a Iga Świątek z Magdą Ninet ten mecz jutro w południe. Francuz Paul Manier z drużyny Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu 18 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard.
2: Jutro znów cieplej, do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 26 na zachodzie. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy tylko dość silny.
13: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj.

0: Sprawdź nasze social media i skorzystaj z dostępnych konkursów.
1: Reklama.
2: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Sprawdź nasze social media i skorzystaj z dostępnych konkursów.
1: Reklama.
2: Radio 7. My Station. W regionie numer 1.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Z powodu pożaru ewakuowani są mieszkańcy dwóch miejscowości pod Warszawą. Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem objętych jest już ponad 30 hektarów, a na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. To mieszkańcy kilku bądź kilkunastu budynków w miejscowości Ołdakowizna i Żądza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
3: Tam dochodził już ogień, było widać, z tego co moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
2: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. U nas lekkie ochłodzenie, ale fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii wskazują w tych dniach ponad 30 stopni. Taka sytuacja może potrwać jeszcze kolejne dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami i niesie ze sobą tragiczne skutki. Cezary Jaszczyk.
4: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. Mówili mieszkańcy środkowej Portugalii, która także zmaga się z upałem. We Francji, jak podaje dziennik Le Figaro, w ciągu ostatnich 6 dni służby meteo potwierdziły ponad 1000 rekordów temperatur.
2: Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem w związku z planem wpisania Izraela na czarną listę obejmującą podmioty odpowiedzialne za przestępstwa seksualne, podały izraelskie media. Wcześniej o zamrożeniu kontaktów informował ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. Guterres ostrzegł Izrael w ubiegłym roku, że grozi mu umieszczenie na liście państw odpowiedzialnych za przestępstwa seksualne podczas konfliktów zbrojnych i poinformował, jakie kroki muszą podjąć władze kraju, by uniknąć takiej właśnie sankcji. Aryna Sabalenka i Coco Gauff bez problemu awansowały do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Faworytki w swoich spotkaniach całkowicie przejmowały kontrolę. Kolejne mecze mają w sobotę. Do trzeciej rundy przeszła dziś także Maja Chwalińska. W nieznośnym upale na kortach Roland Garros wygrała z Elise Mertens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Po meczu o swoim sukcesie mówiła z dużym dystansem i spokojem.
5: Potrzebowałam dzisiaj włożyć bardzo dużo energii, żeby wygrać ten mecz.
6: Ale wyniki robisz tutaj w Paryżu niesamowite, bo kolejna zawodniczka, która kończy z zero na koncie w secie.
5: No tak to się akurat układa, z czego się cieszę oczywiście, ale wygrana to wygrana, szczerze mówiąc nie ma znaczenia, jaki był wynik.
2: Z Mają Chwalińską tuż po meczu rozmawiał Przemysław Pozowski. Dla Mai teraz dzień przerwy, w sobotę zagra z grecką tenisistką Marią Sakkari. A jutro w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek kontra Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe. Jutro umiarkowane temperatury, chociaż będzie nieco cieplej niż dziś. Do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 stopni w centrum i 26 na zachodzie. Sporo słońca, zachmurzenie niewielkie, jedynie na wschodzie trochę więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz.